Wajanja tuko lebize. Pole yako uliocherewa Iringa. Konda kakushusha Ilula. Ukajua umefika mjini. Kumbe ndio kwanza bado hujafika dada. Tena Bwana nishamtia ndimu kachachuka. Anakasirika kila nikimtaja jina lako. Bwana kuagaduka. Eh bwana tunakwambia pole yako uliochelewa Iringa eh. Konda kakushusha Ilula udugu we. Ukajua umefika. Tena. Wacha. Mambo hayo.

sauti yako, mwambie Bwana nipe maji, nipe maji, nipe maji, nipe maji. Rako sakataria, reba shakatoria bae. Yamkino jaka watoto, mwambie Yesu nipe maji. Nimechoka kuatasa. Mwambie Yesu nipe maji. Nimechoka kufeli.